Żyli ostatni, żamy usred pustynie. Zator z letnich wrata, kriw se prawom smiluje. Snikar prazny plata, usta jęsy predaje. Kto wiesz, te bez kucie.